znowu tracę dobę na sen. Choć nie wiem jak sam się masz dystans, powoli.